kulisy, mulisy. Hulil lisy, za kulisy, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem